czasu zerwinę z nasz glas. Zwał sam te nisi bile tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti sretnu